Tovi ŋutsu, togovi nyɔnu, atike mudɔ me mamla deka pe kwe na wo bo ava ɖe atike ti ƒe doa ŋuti. Yiganɔ ƒe yi ke kɔ lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖe ŋutitɔwoa, wo le atike mudɔ mage le togoa katã fema ke fata ke adze gɔme le ƒe wetri atɔlia sia ƒe ŋkeke blave vɔ ade hetɔ yi wetri adelia ƒe ŋkeke adelia dzi. Dɔyɔlawo to aƒewo me aya ƒewo me, woaxle mi le xɔ sia xɔ nu ale yi míele. Woatsɔ homavi ana mi le homavia dzia, mudɔ nene yi míaxɔ, gayi me míaxɔe kple asi yi míaxɔe le. Nenye be dɔyɔlawo va, yina míaxɔ wo nyuie. Yida asi sia tso dodɔnɔ ƒe yi ke kpɔ lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖeŋutitɔwo gbɔ. Nami.